dɔɔso. World Cup ń rekɔdo, Brazil efi mu. Ghana Black Stars yìí ni coach a resign. No resign na wa resign ndi zemi mi se nyansa wɔ mu. Nyansa wɔ mu mɛkyerɛ mu. Ahana makye wɔ na wɔ tie me ntam na mɛkyerɛ mu. Nyansa wɔ mu. Na mo nsɛm na ɔze agye kyerɛ ni. Ɛna ɔwɔ dɛ yɛhwɛ na yɛka ho asɛm. Ɔse Ghana yɛne bɔɔlɔ bɔ no. Sɛ ne daakye ne bɛkɔ yɛ ya. Ɔnyɛ park na yɛ bɔbɔ ɔdo no nkotee. Ɛna ɔwɔ dɛ yɛne adwene kɔ. Ɔwɔ dɛ yɛ adwene fie so nkyɛnkyɛne no. Na ɛba n'ase na ɔbɛɛ bɔhu ne nti na ɔrekadam.